0: Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbioryspołeczne.pl.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu

0: W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
1: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i Azotów.
0: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
1: Trzeba dodać, że Anwil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbiorespołeczne.pl.
0: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej, przy zespole szkół nr 3. Orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kalickiej, pierwszego orlika, który był we Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz

0: Prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych do końca września.
1: Środki bo są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
0: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
3: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingu tam są wyznaczone.
2: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
4: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji, ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe, folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
2: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
4: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
2: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
5: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, niż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach.

0: uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
2: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać. Bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek i jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla Kujawsko-Pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią. Bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
4: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
5: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 kilometrów, który będzie gruntownie odnowiony.
6: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem?
5: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
6: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
5: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory. I każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
6: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
5: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
7: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
1: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
8: Widoki były znakomite. Fantastyczną załoga tak samo, współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZU i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne i atmosfera była tak, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Ruścinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, dobra.
9: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych Szerpów Nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik szpitalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
10: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
9: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tam.

0: tego za co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma odrodzeń rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
1: Rzeczywiście, widoki były. Dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zarzu, no było naprawdę super.
2: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
1: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
3: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą. No i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem. Wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło. Polecam.
4: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
5: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych zasów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają. Czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził. No i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
2: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
5: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura, tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
4: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli

i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię, przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o

archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil S.A. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą. Więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie 3 etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa
całkowicie społeczne.

publiczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel? Cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując tak jakby te 2 lata, które

0: minęły w tej kadencji. Pani jest radną od wielu lat. Ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić fopa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na w Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabiej wprowadzone, także coraz więcej
0: ten
1: robi się.
0: Ten kalendarz imprez
1: jest
0: cały
1: bardzo
0: czas
1: bogaty
0: poszerza.
1: I bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczepiły piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jak mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator włocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu włocławian. I nie tylko włocławian, bo przecież do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
0: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia, w nie od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich włocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
1: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
0: i
1: miasta i
0: te
1: wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, Co prawda firma niezbyt solidna nam się sprawiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin.

0: zakończenia inwestycji, będą płacić kary umowne. Czyli jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskich komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
1: Ale
0: także myśl
1: z kolei
0: się
1: przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi, zielony szlak, no ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej, jeżeli chodzi o kupno jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
1: I równie piękne bulwary, prawda?
0: I piękne bulwary. Przedłużenie bulwarów. Będzie można nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy. Ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica Energetyku, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No. Chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa i bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobre trend.

0: dobry
1: kierunek
0: okres,
1: rozwoju.
0: tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców. Przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestaniesz szpecić.
1: No
0: budynek
1: właśnie,
0: po
1: pani
0: teatrze,
1: ogląda
0: po
1: Śródmieście na co dzień od lat.
0: tak, po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 mln zł na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl. Co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest... Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je zremontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Włocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy szli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Włocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Włocławka i wszyscy chętni będą odwiedzać taki trak od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą
0: Dziękuję
1: dzisiejszą
0: bardzo.
1: rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo

0: bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbioryspołeczne.pl.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym zakładów azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anvilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anvilu i azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anvil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anvilu, i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania.

0: wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
1: Trzeba dodać, że Anvil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbiory społeczne.

0: pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wniosować środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej, przy zespole szkół nr 3. Orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych, do końca września.
3: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
2: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
4: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów, więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
5: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje,

0: Ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji, ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
1: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
0: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
1: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
2: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, iż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskiem wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
3: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla

0: gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać, bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek i jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które no, mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4,5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla kujawsko-pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią, czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Wrocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
3: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
4: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntownie odnowiony.
5: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem?
4: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
4: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory i każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
5: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
4: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też, jak

0: konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś, a to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Wrocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
2: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
1: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
3: Widoki były znakomite. Fantastyczną. Załoga tak samo. Współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne. I atmosfera była tak, jak była, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Ruścinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, dobra.
4: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych Szerpów Nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik trwalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
5: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
4: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego ZAZ, co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaju rehabilitacji i kontaktu z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
6: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w koledzy po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego ZAZ-u, no było naprawdę super.
5: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
6: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
7: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z uchodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło, polecam.
1: Przedstawiciele Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
8: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych ZAZ-ów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Ruścinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
5: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
8: Tak, jak najbardziej będzie więcej z tego, co się

0: orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura, tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
1: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy

0: Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie. Więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil SA. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą. Więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych,

najbliższych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i Wanwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w Browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel? Cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: Paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te dwa lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat, ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić popa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie dwa lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez, o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są dwa weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić.

0: a są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabi wprowadzone. Także coraz więcej
1: ten
0: robi się.
1: Ten kalendarz imprez się
0: jest
1: cały
0: bardzo
1: czas
0: bogaty
1: poszerza.
0: i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
0: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczyt piła biblioteka w wrocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jakby mówią, pierwsze miejsca siedzące.
1: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza Pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
0: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator wrocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu wrocławian. I nie tylko wrocławian, bo przecież do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
1: Jest Pani radną z okręgu Śródmieścia, nie od zawsze to jest to, co Pani czuje, co Pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj Panią znają. Teraz taki niefortunny okres nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich wrocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
0: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
1: I
0: miasta i
1: obserwuję
0: te wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No. Co prawda firma niezbyt solidna nam się trafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskich komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
1: Ale
0: także myślę, że się wykończy.
1: Przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi, zielony szlak. No ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach.

0: inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej do kupna jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
1: I równie piękne
0: będzie,
1: bulwary, prawda?
0: I piękne bulwary,
1: w Polsce,
0: przedłużenie
1: tak
0: bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy. Ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica Energetyków, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa i bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów.
1: Którzy
0: I oni zostaną
1: zostać
0: we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było. Duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobre. Dobry trend,
1: dobry,
0: dobry
1: okres,
0: tak, dobry ten i myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek, nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestaniesz szpecić.
1: No
0: budynek
1: właśnie,
0: po teatrze,
1: po teatrze,
0: tak, po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 miliona złotych na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl, co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest... Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je jest remontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Wocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy szli na wyborach,

0: Wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Wocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Wocławka i wszyscy chętni będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Wrocław był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja.

0: Anvil spółka akcyjna jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbioryspołeczne.pl.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anvilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anvilu i azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anvil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anvilu, i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
0: Trzeba dodać, że Anvil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
1: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anvilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.

0: ławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr.

0: Mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr.
2: Chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej przy zespole szkół nr 3, orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był we Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych do końca września.
3: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
2: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remont orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
4: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
5: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji, ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe, folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
1: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
5: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
1: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Wrocławku skierowała do sądów rejonowych we Wrocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
6: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Wrocławka w okresie od grudnia 2000

0: 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, jeszcze na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach, uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
2: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać. Bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczególnie szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek, jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które no, mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla Kujawsko-Pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Wrocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okazji.

0: okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
1: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
2: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
3: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 kilometrów, który będzie gruntownie odnowiony.
4: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem?
3: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
4: Jak ważne to są prace, które wykonujecie? Żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
3: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory. I każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
4: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
3: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
2: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
5: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
2: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
6: Widoki były znakomite. Fantastyczną załoga tak samo, współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi, na przykład z pracownikami, na przykład tak jak ZAZU i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo może opowiadać. Bardzo

0: dużo. Widoki znakomite, fantastyczne. I atmosfera była tak, jak była, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. No. I na przykład co tam? Każdy z nas, na przykład z pracowników, przełamuje te bariery, na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Rusinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no, dobra, naprawdę.
1: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych świadków nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestniczył na przykład tu kolega i kierownik pralni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
2: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
1: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego, co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontaktu z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
3: Rzeczywiście, widoki były. Dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zarzu, no było naprawdę super.
2: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
3: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
4: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą. No i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem. Wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło. Polecam.
5: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
6: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych zazów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają. Czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził. No i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
2: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
6: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura, tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
5: Zdaniem organizatorów, podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów.

0: Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić

0: naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil S.A. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą, więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie 3 etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały.

archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w Browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel? Cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat. Ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić fopa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na w Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabi wprowadzone, także coraz więcej
0: ten
1: robi się.
0: Ten kalendarz imprez się
1: jest
0: cały
1: bardzo
0: czas poszerza.
1: Bogaty i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczyt piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jak mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza Pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator włocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu włocławian. I nie tylko włocławian, bo przecież do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
0: Jest Pani radną z okręgu Śródmieścia, nie od zawsze.

0: To jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres, nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich włocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
1: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
0: I
1: miasta
0: obserwuje
1: i
0: pani
1: te
0: to.
1: wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej, korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się sprawiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji, będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma dwa zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskiej komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
0: Ale ci
1: Także
0: już są z
1: myślę, że się
0: kolei
1: wykończy.
0: przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 Maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
1: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi zielony szlak. No, ekipa praktycznie pracuje na dwóch inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do Śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby, a marzy nam się mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej do okupu jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać. Przecież mamy przepiękną Wisłę. Ten szlak od Placu Wolności do 3 maja będzie
0: I
1: ładny
0: równie
1: i
0: piękne
1: będzie
0: bulwary,
1: i
0: prawda? Jedne z
1: piękne
0: najpiękniejszych w
1: bulwary,
0: Polsce tak
1: przedłużenie
0: naprawdę.
1: bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy. Ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia. No nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań. Stara się, no, uruchomiona ulica Energetyku. Rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia. Ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja. Narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy. Wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało.

0: żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa, więc bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend.
1: Dobry okres, rozwoju.
0: Tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestaniesz szpecić.
1: No
0: budynek
1: właśnie,
0: po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 mln zł na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl, co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest... Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je jest remontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Włocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy szli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Włocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Włocławka i wszyscy chętnie będą odwiedzać taki trak od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą
0: dzisiejszą
1: rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 450

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbiory społeczne.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym zakładów azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anvilem, a dawniej zakładem

0: Rudami Azotowymi Włocławek.
1: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i Azotów.
0: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
1: Trzeba dodać, że Anwil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
0: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej, przy zespole szkół nr 3. Orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych do końca września.
3: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
2: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych.

0: z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
2: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji, ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj został już odblokowane te miejsca parkingowe, folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
1: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
2: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
1: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
3: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, iż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz równie złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. W utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kuj-

0: W Skopomorskiem wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
1: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać, bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczególnie głowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek, jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla kujawsko-pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
0: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
3: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
0: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
4: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntowy.

0: głównie odnowiony.
1: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane z, właśnie z tym rowem na wiorach?
0: Z tym rowem na ten rok, a jeszcze drugi row mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Jak
0: Też.
1: ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
0: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory. I każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
1: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
0: Tak, oczywiście, tak na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś, a to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
2: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
3: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
2: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
4: Widoki były znakomite. Fantastyczną załoga tak samo, współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne i atmosfera była tak, jak była, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. No. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Ruścinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, dobra.
5: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych Szerpów Nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik szpitalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
6: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
5: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego, co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontaktu z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
7: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zarzu, no było naprawdę super.
6: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
7: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
8: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło, Polecam.
2: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.

0: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych ZAZ-ów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają. Czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził. No i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
1: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
0: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura, tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
2: Zdaniem organizatorów, podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura.

0: PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil SA. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię

obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą, więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie 3 etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w Browarze B, foyer.

ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel, cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat, ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić popa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście.

0: ostatnie 2 lata? Czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na w Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabi wprowadzone, także coraz więcej
0: ten
1: robi się.
0: Ten kalendarz imprez się cały czas
1: jest bardzo
0: poszerza.
1: Bogaty i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczepiły piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jakby mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator włocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu włocławian. I nie tylko włocławian, bo przecież do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
0: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia, nie od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich włocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
1: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum miasta i te wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się sprawiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów.

0: mieście komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy, krótkie takie trasy przejazdowe.
1: Ale
0: także myśl
1: z kolei
0: się
1: przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi zielony szlak, no ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej, jeżeli chodzi o kup na jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
1: I równie piękne bulwary, prawda?
0: Jedno z najpiękniejszych bulwary, w Polsce, przedłużenie tak bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy. Ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica Energetyku, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No. Chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa, bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend,
1: dobry okres, rozwoju.
0: Tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców. Przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, cygary.

0: Anka, cztery bloki, drugie, wreszcie nie przestaniesz szpecić.
1: No właśnie,
0: Budynek po
1: pani ogląda Śródmieście na co dzień od
0: teatrze,
1: lat.
0: tak, po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 miliona złotych na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl, co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest, jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to mieszkane budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je zremontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Wocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy szli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Wocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Wocławka i wszyscy chętni będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Wrocław był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą
0: Dziękuję
1: dzisiejszą
0: bardzo.
1: rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje

0: social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil Spółka Akcyjna jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj Zdjęcie Historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbioryspołeczne.pl.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu, i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
0: Trzeba dodać, że Anvil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
1: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki

0: państw będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej przy zespole szkół nr 3. Orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był we Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych do końca września.
3: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
2: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
4: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
5: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego.

Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji, ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe.

0: drogowe i mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
1: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
2: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, iż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskiem wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
3: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać. Bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek i jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4,5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście

0: Będę zabiegał o to, żeby dla Kujawsko-Pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
3: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
4: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 kilometrów, który będzie gruntownie odnowiony.
5: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane z, właśnie z tym rowem?
4: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
4: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory i każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
5: Można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
4: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
6: Jednym z elementów jest istotnych elementów naszej pracy z

0: Z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
1: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
2: Widoki były znakomite. Fantastyczną. Załoga tak samo. Współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne. I atmosfera była tak, jak była, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Ruścinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, naprawdę.
3: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych szczepów nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestniczył na przykład tu kolega i kierownik szpitalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
4: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
3: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego zazu, co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
5: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera, się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zazu, no było naprawdę super.
4: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
5: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
6: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z uchodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło, polecam.
1: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
7: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych zazów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Ruścinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
4: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
7: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura, tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
1: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: naukowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla NWiLu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż, podróż przez naszą historię, przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie. Więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil SA. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą. Więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i i tak dalej, umieścimy w na

portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w Browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel? Cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w Podkowalskiej Kujawskiej.

0: polskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat, ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić popa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na w Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabiej wprowadzone, także coraz więcej
0: ten
1: robi się.
0: Kalendarz imprez się
1: jest
0: cały
1: bardzo
0: czas
1: bogaty i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej. I w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczepiły piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jakby mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza Pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie

0: częściej mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No, wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator wrocławski, tak zwany WIG. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy sprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprezy wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu wrocławian i nie tylko wrocławian, bo przecież do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
1: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia, nie, od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres, nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich wrocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
0: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum miasta i te wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No. Co prawda firma niezbyt solidna nam się trafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskich komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
1: Ale
0: także myślę, że się wykończy.
1: Przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi, zielony szlak, no ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do Śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej, jeżeli chodzi o kupno jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Wrocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
1: I równie piękne i będzie, bulwary, prawda?
0: I piękne bulwary, w Polsce, przedłużenie tak bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych, coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy, ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców.

0: połączenie do Zamrza z centrum miasta. Też będą utrudnienia. No nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań. Stara się, no, uruchomiona ulica energetyków. Rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia. Ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja. Narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy. Wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Wocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa i bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Wocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Wrocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobre. Trend,
1: dobry okres,
0: tak, dobry ten i myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Wrocławek, nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumskiej, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestaniesz szpecić.
1: No
0: budynek
1: właśnie,
0: po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 mln zł na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl. Co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest... Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je jest remontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Wrocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy myśli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Wrocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Wrocławka i wszyscy chętnie będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Wrocław był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się

0: Lulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Anvil Spółka Akcyjna jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu

0: Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbioryspołeczne.pl.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
0: Trzeba dodać, że Anwil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
1: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
0: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy Zespole Szkół nr 11, przy Zespole Szkół Budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to

0: Orlik przy ulicy też Nowomiejskiej przy zespole szkół numer 3, Orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa Orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego Orlika, który był w Włocławku wybudowany.
1: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
0: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych do końca września.
1: Środki, bo są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
0: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remont orlików.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
3: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
2: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
4: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji. Ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
2: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
4: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
2: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
5: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż

0: programów komputerowych, którymi nie miało prawa rozporządzać, uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
2: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać. Bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek i jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które no, mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla Kujawsko-Pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią, czy wręcz umożliwią. Bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
4: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych,

0: tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie rowów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
2: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntownie odnowiony.
3: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane z, właśnie z tym rowem?
2: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
2: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory. I każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
3: Można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
2: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
4: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnościami jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
1: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
5: Widoki były znakomite. Fantastyczną. Załoga tak samo. Współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne i atmosfera była tak, jak była, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Ruścinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, naprawdę.
6: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych szczepów nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik szpitalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
7: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
6: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego, co ten. tam jest inna ten, ale w

0: ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
1: Rzeczywiście, widoki były. Dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zarzu. No było naprawdę super.
2: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
1: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
3: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą. No i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem. Wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło. Polecam.
4: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
5: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych zazów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają. Czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził. No i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
2: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
5: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura, tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
4: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę

opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie. Więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil SA. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą. Więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie 3 etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane,
i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1.

1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browarbe we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat. Ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić fopa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabi wprowadzone, także coraz więcej
0: ten
1: robi się.
0: Kalendarz imprez się
1: jest
0: cały
1: bardzo
0: czas
1: bogaty
0: poszerza.
1: I bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to

0: że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkanie był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczepiły piła biblioteka w wrocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jakby mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator wrocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprezy wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu wrocławian. I nie tylko wrocławian, bo przecież do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
0: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia, nie od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres, nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich wrocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
1: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum miasta i te wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No. Co prawda firma niezbyt solidna nam się trafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Czyli jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskich komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
0: Ale
1: także myślę, że się wykończy.
0: Przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
1: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi, zielony szlak. No ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do Śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby, a marzy.

0: nam się mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej, jeżeli chodzi o kup jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja będzie ładny.
1: I równie piękne i będzie, bulwary, prawda?
0: I piękne bulwary,
1: w Polsce,
0: przedłużenie
1: tak
0: bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy. Ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica Energetyku, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No. Chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa i bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend,
1: dobry okres,
0: tak, dobry ten i myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek, nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestanie szpecić.
1: No
0: budynek
1: właśnie,
0: po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 mln zł na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl, co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest... Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je jest remontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Włocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy szli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Włocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Włocławka i wszyscy chętni będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą
0: Dziękuję
1: dzisiejszą
0: bardzo.
1: rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszali.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu Zbiory Społeczne.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anvilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anvilu i azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anvil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anvilu, i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
0: Trzeba dodać, że Anvil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
1: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anvilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
0: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje trzy z nich zostaną wyremontowane.

0: Przebudowa będzie dotyczyła trzech orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy Zespole Szkół nr 11, przy Zespole Szkół Budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
1: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
0: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej, przy Zespole Szkół nr 3. Orlik przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
1: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
0: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy Zespole Szkół nr 11 i Budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o Zespół Szkół Elektrycznych do końca września.
1: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
0: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remont orlików.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
3: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
2: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
4: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji. Ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
2: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
4: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
2: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku.

0: Prokuratura Okręgowa we Wrocławku skierowała do sądów rejonowych we Wrocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
1: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Wrocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz

0: z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
2: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać, bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek, jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla Kujawsko-Pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu.

0: Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
1: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
2: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
3: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 kilometrów, który będzie gruntownie odnowiony.
4: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane z, właśnie z tym rowem?
3: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
4: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
3: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory. I każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
4: Można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
3: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
2: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
5: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
2: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
6: Widoki były znakomite. Fantastyczną. Załoga tak samo. Współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZU i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne. I atmosfera była tak, jak była, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. No, I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery, na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na

0: rodzinową polanę. No, przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, dobra.
1: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych światłów nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestniczył na przykład tu kolega i kierownik szpitalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
2: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
1: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
3: Rozumiecie, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera, się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zarzu, no było naprawdę super.
2: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
3: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
4: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z uchorzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło, polecam.
5: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
6: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych zazów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
2: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
6: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura, tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
5: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku.

0: telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak.

Nielicznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie. Więc liczę na to, że dzięki państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil S.A. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą. Więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane
takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze.

najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w Browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel? Cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te dwa lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat, ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić popa, ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie dwa lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez, o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są dwa weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabiej wprowadzone, także coraz więcej
0: ten
1: robi się.
0: Kalendarz imprez się
1: jest
0: cały
1: bardzo
0: czas
1: bogaty i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie ingers. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczepiły piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jakby mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza Pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator włocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu włocławian. I nie tylko włocławian, bo przecież do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
0: Jest Pani radną z okręgu Śródmieścia, nie od zawsze to jest to, co Pani czuje, co Pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj Panią znają. Teraz taki niefortunny okres, nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich włocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście, trochę przedłużające się.

0: remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
1: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
0: I
1: miasta
0: obserwuje
1: i
0: pani
1: te
0: to.
1: wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek. Ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się trafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma dwa zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskich komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy, krótkie takie trasy przejazdowe.
0: Ale
1: Także
0: cierpią z
1: myślę, że się
0: kolei
1: wykończy.
0: Przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
1: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi zielony szlak, no ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej do kupna jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać. Przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
0: I równie piękne bulwary, prawda?
1: I piękne bulwary,
0: w Polsce,
1: przedłużenie
0: tak
1: bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy, ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica energetyku, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało. żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa, więc bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Podsławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów.

0: pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów.
1: Którzy
0: i oni
1: będą chcieli
0: zostaną
1: tu zostać
0: we Wrocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend.
1: Dobry
0: dobry
1: kierunek
0: okres,
1: rozwoju.
0: Tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Wrocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestaniesz szpecić.
1: No
0: budynek
1: właśnie, pani ogląda Śródmieście na co dzień od lat.
0: Tak, po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 mln zł na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl. Co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest... Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je jest remontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Wrocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy myśli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Wrocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Wrocławka i wszyscy chętnie będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Wrocław był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbioryspołeczne.pl.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anvilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anvilu i azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anvil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i

0: sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i Wanwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
1: Trzeba dodać, że Anvil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
0: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anvilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy Zespole Szkół nr 11, przy Zespole Szkół Budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej przy Zespole Szkół nr 3. Orlik przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy Zespole Szkół nr 11 i Budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o Zespół Szkół Elektrycznych do końca września.
3: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
2: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remont orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka,

0: Zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
1: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
0: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
2: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji, ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
0: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
2: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
0: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
3: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
0: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju

oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego

0: działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać, bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek, jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które no, mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla kujawsko-pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią, czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku pracy wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Wrocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
3: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
4: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntownie odnowiony.
5: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem melioracyjnym?
4: Z tym rowem na ten rok, a jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
4: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe

0: nagłe deszcze, te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory. I każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
1: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
0: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś, a to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
2: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
3: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnościami jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
2: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
4: Widoki były znakomite. Fantastyczną. Załoga tak samo. Współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne. I atmosfera była tak, jak była, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Rusinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, dobra.
5: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych szczepów nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik szpitalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
6: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
5: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego zazu, co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniony.
7: Rozumiecie, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w koledzy po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zazu, no było naprawdę super.
6: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
7: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
8: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło, polecam.
2: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
9: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych ZAZ-ów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak?

0: pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
1: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
0: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura. Tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
2: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a

0: przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil S.A. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna. Bardzo zaszczytna zresztą, więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te sześć dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi,

ci, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury, powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem. Z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w Browarze B, Foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom.
Taka jest nasza główna idea, a cel, cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dzieci.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat, ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić popa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej

0: wysławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są dwa weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabiej wprowadzone. Także coraz więcej
1: ten
0: robi się.
1: Kalendarz imprez się
0: jest
1: cały
0: bardzo
1: czas poszerza.
0: Bogaty i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
0: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkanie był w Nowickim, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jakby mówią, pierwsze miejsca siedzące.
1: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza Pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
0: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator włocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu Włocławian. I nie tylko Włocławian, bo przecież do Browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
1: Jest Pani radną z Okręgu Śródmieścia, nie, od zawsze to jest to, co Pani czuje, co Pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj Panią znają. Teraz taki niefortunny okres, nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich Włocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
0: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum miasta i te wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się trafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskiej komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
1: Ale
0: także myślę, że się wykończy.
1: Przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 maja, też mam kłopoty. Nawet jak

0: chodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne trzy przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi, zielony szlak, no ekipa praktycznie pracuje na dwóch inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do Śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej do zielonych okup na jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
1: I równie piękne bulwary, prawda?
0: I piękne bulwary, w Polsce, przedłużenie tak bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy, ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica Energetyku, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało. Żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa i bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend,
1: dobry okres, rozwoju.
0: Tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestaniesz szpecić. No budynek właśnie, po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 miliona złotych na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl. Co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali

0: się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest, jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je jest remontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Wocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy myśli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Wocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no, będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No, myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Wocławka i wszyscy chętnie będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Wocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka.

0: Opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Anwil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne Azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anwil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbioryspołeczne.pl.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i Azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu, i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
0: Trzeba dodać, że Anwil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
1: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je w

0: Na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej przy zespole szkół nr 3. Orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
3: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych do końca września.
3: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
2: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
4: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
5: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji, ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe, folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
1: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem.

0: problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
1: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
0: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
2: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, iż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
0: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskiem wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
3: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać. Bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek i jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby

ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie

0: umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Wrocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
3: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
4: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntownie odnowiony.
5: Czyli to są głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem?
4: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
4: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory i każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
5: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
4: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Wrocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
6: Jednym z elementów jest istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością, jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek.

0: Drogi, mamy w planach już następne wyjazdy, gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
1: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
2: Widoki były znakomite, fantastyczne, załoga tak samo, współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne i atmosfera była tak, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. No. I na przykład co tam? Każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Ruścinową Polanę. No przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było. No, dobra, dobra.
3: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych świadków nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik sprawni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
4: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
3: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego ZAZ, co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
5: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera, się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego ZAZ-u, no było naprawdę super.
4: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
5: No, z wielką nadzieją, na pewno.
6: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym ZAZ-em, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło, polecam.
1: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
7: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych ZAZ-ów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził. No i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
4: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
7: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura, tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
1: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu.

0: Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć. Jak skompletować sprzęt wędkarski? Dokąd pojechać na ryby? Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry.

0: Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie. Więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil SA. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą. Więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez

jest Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w Browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel? Cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat. Ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić fopa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabiej wprowadzone. Także coraz więcej
0: ten
1: robi się.
0: Kalendarz imprez się
1: jest
0: cały
1: bardzo
0: czas
1: bogaty
0: poszerzy.
1: I bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczepiły piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jak mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza Pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator włocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz teatr imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą

0: mieszkańca. Także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu włocławian. I nie tylko włocławian, bo przecież do Browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
1: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia. Nie, od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres, nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich włocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
0: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
1: I
0: miasta
1: obserwuję
0: i
1: pani.
0: te wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej. Korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się trafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma dwa zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskiej komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
1: Ale
0: Także
1: cierpią z
0: myślę, że się
1: kolei
0: wykończy.
1: Przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi zielony szlak, no ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do Śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej, jeżeli chodzi o kupno jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
1: I równie piękne i
0: będzie,
1: bulwary, prawda?
0: I piękne bulwary,
1: w Polsce,
0: przedłużenie
1: tak
0: bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy, ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica Energetyku, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych

0: radnych, interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś pocelozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa i bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było. Duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobre. Trend,
1: dobry okres,
0: tak, dobry ten i myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek, nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestaniesz szpecić.
1: No
0: budynek
1: właśnie,
0: po teatrze, po teatrze, tak, po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 mln zł na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl, co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest... Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je jest remontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Włocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy myśli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Włocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Włocławka i wszyscy chętnie będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą
0: bardzo.
1: Rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów,

0: Rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic. Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Anvil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu Zbiory Społeczne.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się

0: Spotkaliśmy w takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
1: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i Azotów.
0: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
1: Trzeba dodać, że Anwil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
0: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
1: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
2: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
2: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej przy zespole szkół nr 3. Orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był we Włocławku wybudowany.
3: kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
2: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz prace wykonywane na tych orlikach,

0: który teraz przebudowujemy. Powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest na przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych do końca września.
1: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
0: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
3: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
2: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
4: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji. Ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
2: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
4: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
2: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
5: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał

0: spotkał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
2: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać. Bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek, jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które no, mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla Kujawsko-Pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
4: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają

0: swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
2: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 kilometrów, który będzie gruntownie odnowiony.
3: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem?
2: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
2: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory. I każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
3: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
2: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
4: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
1: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
5: Widoki były znakomite. Fantastyczną załoga tak samo. Współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZU i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne i atmosfera była tak, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Ruścinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, dobra.
6: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych szczepów nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik szpitalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
7: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
6: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma dodatej rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
8: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera, się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego ZAZ-u. No było naprawdę super.
7: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
8: No, z wielką nadzieją.

0: Pewnie.
1: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą. No i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło. Polecam.
2: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
3: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych ZAZ-ów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
4: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
3: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura. Tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
2: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach,

ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil S.A. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą, więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie 3 etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informacyjne.

informujący o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Szalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat. Ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić popa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez, o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabi wprowadzone, także coraz więcej
0: ten
1: robi się.
0: Kalendarz imprez się
1: jest
0: cały
1: bardzo
0: czas
1: bogaty
0: poszerzy.
1: I bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej i w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkanie był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jak mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator włocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu włocławian. I nie tylko włocławian, bo przecież do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
0: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia, nie, od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich włocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
1: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
0: I
1: miasta
0: obserwuję
1: i
0: Państwa.
1: te wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej, korzystam też z samochodu.

0: samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się sprawiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskiej komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
1: Ale
0: Także
1: cierpią z
0: myśl się
1: kolei
0: wykończy.
1: przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi zielony szlak, no ekipa praktycznie pracuje na 2 inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej, jeżeli chodzi o kupno jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
1: I równie piękne bulwary, prawda?
0: I
1: Jeden z
0: piękne bulwary,
1: w Polsce,
0: przedłużenie
1: tak
0: bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy. Ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica energetyku, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało. Żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa i bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Wrocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca.

0: drugie, możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend.
1: Dobry
0: dobry
1: kierunek
0: okres,
1: rozwoju.
0: tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestaniesz szpecić.
1: No właśnie,
0: budynek
1: pani ogląda śródmieście na co dzień od lat.
0: Tak, po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 miliona złotych na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl. Co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest. Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je jest remontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku. I ten lepszy Włocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy szli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Włocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Włocławka i wszyscy chętnie będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą
0: Dziękuję
1: dzisiejszą
0: bardzo.
1: rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 30.

0: 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla NWiLu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anwil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anwil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anwil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że

Większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związana jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anwil S.A. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna, bardzo zaszczytna zresztą, więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te 6 dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie 3 etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego

który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel, cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat. Ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić fopa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone.

0: rozłożone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są dwa weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na starym rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabiej wprowadzone, także coraz więcej
1: ten
0: robi się.
1: Kalendarz imprez się
0: jest
1: cały
0: bardzo
1: czas poszerza.
0: Bogaty i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej. I w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
0: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkanie był w Nowickim, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczepiły piła biblioteka w wrocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jakby mówią, pierwsze miejsca siedzące.
1: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
0: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator wrocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz sztab imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu wrocławian. I nie tylko wrocławian, bo przecież do Browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
1: Jest pani radną z okręgu Śródmieścia, nie, od zawsze to jest to, co pani czuje, co pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj panią znają. Teraz taki niefortunny okres, nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich wrocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
0: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum miasta i te wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej, korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się sprawiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma 2 zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskiej komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
1: Ale
0: także myślę, że się wykończy.
1: Przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, no, o skutkach tego remontu.
0: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że

0: Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do Śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej do zielonych okup na jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać, przecież mamy przepiękną Wisłę, ten szlak od Placu Wolności do 3 maja. Będzie ładny.
1: I równie piękne i będzie, bulwary, prawda?
0: I piękne bulwary,
1: w Polsce,
0: przedłużenie
1: tak
0: bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy. Ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia, no nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań, stara się, no, uruchomiona ulica Energetyków, rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia, ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja, narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy, wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało, żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa i bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie Politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend,
1: dobry okres, rozwoju.
0: Tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumskiej, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestanie szpecić.
1: No
0: budynek
1: właśnie,
0: po teatrze, po teatrze, tak, po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 miliona złotych na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl, co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest... Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to mieszkane budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je jest remontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Włocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy szli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Włocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmian.

0: zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
1: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Włocławka i wszyscy chętnie będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
0: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą
1: Dziękuję
0: dzisiejszą
1: bardzo.
0: rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka? Kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są

0: Dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
1: A jak u ciebie?
2: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i wisienka, kto będzie mistrzem?
0: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak. No, każda drużyna jest świetna. To nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to jest, zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
2: Znaczy, ja mam wielu faworytów. Ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo, tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuję, żeby spełnił swoje marzenie. A tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik.
0: Robert Lewandowski.
2: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no.
1: Jakim klubowi?
2: Arsenal.
1: Dzisiaj biblioteca, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja się jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się, no, tak naturalnie, no, nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie, jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie all time, czy.
1: Znaczy na tych mistrzostwach, o.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytego życzycie.
7: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
6: To
7: Dziękuję.
6: jest nasz
7: Już mogę
6: dyplom,
7: przejechać.
6: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł,
7: Jeszcze raz gratuluję.
6: przeznaczony na promocję w
7: Gratuluję.
6: mediach
7: Gratuluję.
6: społecznościowych.
8: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji miasta Włocławek, cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia.

0: Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
1: Proszę, bo chciałem powiedzieć kati. Πέστε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μου είμαι όσο ξέρω, μπήτερα στο γκρέτσκο, για ψετούμε.
1: Ντόμψε. Που μας κάνουν την τιμή και θα γίνουμε καλύτεροι.
0: Bardzo chciałem podziękować. Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim, śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
2: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Boutique. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
3: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
2: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
4: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem

0: zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
0: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan takie, jakieś takie marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A ty gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać?
7: Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
2: Jeździ pani sama czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Plany wakacyjne tegoroczne?
8: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku byłeś może?
8: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
8: No, chciałbym.
2: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
8: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
9: Okay. Stan morze?
2: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
9: Też nad morzem.
2: Też nad morzem.
9: Tak.
2: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
9: Piękna pogoda.
10: W góry.
2: Wyjazd w góry.
10: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
2: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
10: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
11: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
2: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje

0: Marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
1: No właśnie ten Wietnam.
2: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Forum Wielu, czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych. Portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
2: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwa mecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej, właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, że

0: żeby rywalizować właśnie między sobą, po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
1: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
2: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są: Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o w rzeczywistości też.
1: A jak u ciebie?
0: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na Mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
2: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak. No, każda drużyna jest świetna. To nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
0: Znaczy, ja mam wielu faworytów. Ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuję, żeby spełnić swoje marzenie. A tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik.
2: Robert Lewandowski.
0: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no.
1: W jakim klubowi?
0: Arsenal.
1: Dzisiaj w bibliotece, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja się jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się no, tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie on time, czy.
1: Znaczy na tych mistrzostwach. O.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka w Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu

0: rozwijał jak najbardziej Państwa zbytego życzę.
1: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
2: Serdecznie, Pauli.
1: Dziękuję.
0: To jest nasz
1: już mogę
0: dyplom,
1: przejąć.
0: Tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
3: Jeszcze raz gratuluję.
0: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
3: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
0: Dobrze.
1: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim, śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
4: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
5: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu. Począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
4: Leśnicy przypominają również, również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody.

0: Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
1: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
0: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
1: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
0: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A teczka gdzie? Tak.
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych.
2: W innych.
6: W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanko. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
2: Czy jest pani sama, czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Plany wakacyjne tegoroczne?
7: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
7: Tak, na wakacjach w Grecji.

0: Okej.
1: Chciałbyś tam wrócić może?
0: No, chciałbym.
1: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
0: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
2: Okej.
3: Stąd może?
1: Ja stąd może. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
2: Też nad morzem.
1: Też nad morzem.
2: Tak.
1: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
2: Piękna pogoda.
4: W góry.
1: Wyjazd w góry.
4: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
1: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
4: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
5: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
1: Wietnamu? A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
5: Właśnie ten Wietnam.
6: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
7: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
6: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba,
1: Sześciu.
0: sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: Tak,
0: tak. O,
1: szósty rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2000, mniej więcej 13 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny i tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam na wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, no bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, no bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się, jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich, no,
0: Mówi
1: chociaż
0: Pan
1: szeroko.
0: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
1: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
0: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj

Jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki, także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak.

0: integrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
0: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: No właśnie.
0: Właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej
0: ujawniają.
1: pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
0: I
1: ugotować.
0: też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to widzieć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie, czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie, no to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy to już jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy.

0: Dlatego, że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja. Będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to nie jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale
1: większa
0: tego się, tak,
1: satysfakcja.
0: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego. Że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym, w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym i uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach.

0: aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. Także a w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w te w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: To
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość,
1: tak.
2: Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe, mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać żadnego ucznia.
2: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: i to by było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
0: dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366.

0: www.agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundial, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo

0: Nigdy tak. No każda drużyna jest świetna. To nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie. Praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
1: Znaczy, ja mam wielu faworytów. Ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. Ale tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
2: I na koniec ulubiony zawodnik?
0: Robert Lewandowski.
1: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
2: Jakim klubowi?
1: Arsenal.
2: Dzisiaj biblioteka, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja już jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a to wiedziałem się tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
2: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem, czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii, niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
2: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie on time, czy...
2: Znaczy na tych mistrzostwach.
3: A na tych mistrzostwach no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
2: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbyt tego życzycie.
7: Pięknie, dziękuję, bardzo dziękuję.
6: Chcemy parli.
7: Dziękuję.
6: To jest nasz
7: już mogę dyplom,
6: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
7: Jeszcze raz gratuluję.
6: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
7: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
8: Proszę, można kilka kati. Festopedia.
7: Festopedia.
8: Wchodzimy parę poli.
7: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
6: Dobrze.

0: Subaskar, mi che sa dire me calditeri.
1: Bardzo chciałem podziękować. Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem.
0: Chcemy paraboli.
1: A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
2: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Boutique. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
3: Na terenie nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
2: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
4: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino.

0: plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
0: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A teczka gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanko. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
2: Jeździ pani sama czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Plany wakacyjne tegoroczne?
7: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku byłeś może?
7: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Okej. Okay. Chciałbyś tam wrócić może?
7: No, chciałbym.
2: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
7: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
8: Okay. Stan morze?
2: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
8: Też nad morzem.
2: Też nad morzem.
8: Tak.
2: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
8: Jakiś wyjazd za granicę? Piękna pogoda.
9: W góry.
2: Wyjazd w góry.
9: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
2: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
9: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
10: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
2: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
10: No właśnie ten Wietnam.
1: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach.

0: miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu-Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu-Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w Centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
0: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat. Od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: tak.
0: Tak. O,
1: szósty rok.
0: Pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o

0: efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny i tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich. No,
0: mówi pan tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
1: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
0: W ciągu tych 6 lat ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki, także czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie

0: radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład od płatnego zakupu biletu i tak dalej.
0: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: No właśnie.
0: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były śniadania i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad. Także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej pójść
0: ujawniają.
1: do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
0: I
1: ugotować.
0: też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino, to były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to widzieć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
2: Trzeba
1: to już jest
2: wtedy.
1: niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, a też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy

0: od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niż w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to nie jest taka łatwa rola, ale...
1: Tym większa
0: tego się,
1: satysfakcja.
0: Tak, no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze więcej.
0: To z pewnością.
1: Tak, to tak na
0: możemy
1: podsumowanie.
0: To obiecać.
1: Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego, czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym i uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas

0: arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. Także w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: to
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość,
1: tak.
2: Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w Zespole Szkół Technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak, to jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje, czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe, mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w naszym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać żadnego ucznia.
2: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: i to by było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwa mecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo, tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. A to tak to no ciężko stwierdzić, to są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
2: I na koniec ulubiony zawodnik?
3: Robert Lewandowski.
4: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
2: Jakiemu klubowi?
4: Arsenal.
2: Dzisiaj w bibliotece, ale nie czytamy książek, dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei?

0: w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
1: No ja się tam któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się, no, tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
2: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
0: Kim gracie, jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
1: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
2: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
0: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
2: No to mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
1: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
0: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
1: A tak ogólnie on time, czy...
0: Znaczy na tych mistrzostwach, o.
1: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
2: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
0: Dlaczego?
1: Kolega się nie zna.
2: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka w Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki niemu piłkę.
3: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
4: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytek życzycie.
5: Pięknie, dziękuję, bardzo dziękuję.
4: To jest nasz
5: już mogę
4: dyplom,
5: przejąć.
4: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł,
5: jeszcze raz gratuluję.
4: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
5: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
4: Dobrze.
5: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób

0: ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
1: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
2: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
1: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
3: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogockiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
3: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
4: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób

0: To czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
1: Plan na wakacje. Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
1: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan jakieś marzenie morze wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
1: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
1: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
3: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
3: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
4: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
4: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
4: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A ty gdzie?
5: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
5: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
5: W innych.
2: W innych.
5: W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
5: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
2: Jeździ pani sama czy z kimś?
5: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Plany wakacyjne tegoroczne?
6: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
6: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
6: No, chciałbym.
2: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
6: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
7: Okay. Stan morze?
2: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
7: Też nad morzem.
2: Też nad morzem.
7: Tak.
2: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
7: Piękna pogoda.
8: W góry.
2: Wyjazd w góry.
8: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
2: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
8: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
9: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
2: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
9: Właśnie ten Wietnam.
0: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
10: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
0: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Wrocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: Tak,
0: tak. O,
1: szósty rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam na wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła

0: sprawdziła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami. I tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie, mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób, oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, no bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich. No,
1: mówi pan tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki, także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach ujawniają.
1: Pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie ugotować.
2: I też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino, to były pieniądze zaplanowane i

0: I to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując, program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to liczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych co roku niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy to już jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, a też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niż tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
2: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro. Czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe. I przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako Zespół Szkół Technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych. Tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzę te projekty, przygotowuję dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy.

0: liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się, tak,
1: satysfakcja.
0: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy konieczny ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
2: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. A w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
0: To prawda,
1: odchodziło,
0: tak.
1: te czasy już minęły, rozumiem.
0: To już
1: Przez,
0: przeszłość,
1: tak.
0: dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu, stoimy przy maszynie. A też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj.

0: to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentację i czekamy na przetarg, cztery pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać żadnego ucznia.
0: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: i to by było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
2: dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karne?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwa mecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundial, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo, tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. Ale tak to no ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
2: I na koniec ulubiony zawodnik?
3: Robert Lewandowski.
4: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozytywny. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
2: Jakim klubowi?
4: Arsenal.
2: Dzisiaj biblioteka, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
5: No ja już jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie. A dowiedziałem się tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
6: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
2: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
5: Ja mam reprezentację USA i

0: Co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
1: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według Was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
1: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
0: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
2: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
0: A tak ogólnie on time, czy...
2: Znaczy na tych mistrzostwach, o.
0: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
1: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
2: Dlaczego?
0: Kolega się nie zna.
1: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
3: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
4: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytek życzycie.
5: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
4: To jest nasz
5: Już mogę
4: dyplom,
5: przejąć.
4: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł,
5: Jeszcze raz gratuluję.
4: przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
5: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach Gminnego Programu Miasta Włocławek, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
4: Bardzo proszę.
5: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
4: Dobrze.
5: Bardzo chciałem podziękować. Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie ją miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło. i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie.

0: świetnie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
1: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Boutique. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
2: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu. Począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
1: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
3: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
3: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
4: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
5: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
4: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
5: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
4: A czy ma pan takie, jakieś takie marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
5: Marzenie?

0: Nie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
1: Z wyjazdem. Albo osobiste.
0: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
3: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.

0: 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
1: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
1: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
1: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A teczka gdzie?
3: No teraz będę jechała na Mazury, potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam, także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
3: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
3: W innych.
2: W innych.
3: W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
4: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać?
2: Może za granicę?
3: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
2: Czy jeździ pani sama, czy z kimś?
3: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
4: Plany wakacyjne tegoroczne?
5: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku już byłeś może?
5: Tak, na wakacjach w Grecji.
4: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
5: No, chciałbym.
4: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
5: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
6: Okej. Okay. Stan morze?
2: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
6: Też nad morzem.
2: Też nad morzem.
6: Tak.
4: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
2: Wyjazd za granicę.
6: Piękna pogoda.
3: W góry.
2: Wyjazd w góry.
3: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
4: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
3: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
7: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
2: Wietnamu?
4: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
7: No właśnie ten Wietnam.
8: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
9: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych. Portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
8: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę.

0: przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba,
1: Sześciu.
0: sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: Tak,
0: tak. O,
1: szósty rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch, do Austrii, i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej. I wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym, dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób, oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie

0: wynajmowanym mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak, przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich. No,
1: mówi pan tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki, także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były śniadania i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach ujawniają.
1: Pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie ugotować.
2: I też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
0: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik

0: jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
0: Trzeba,
1: to już jest
0: tak.
1: niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
0: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, a też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtymszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to była świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to nie jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się, tak,
1: satysfakcja.
0: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego. że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki, to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja

0: szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
1: To z
0: więcej.
1: pewnością.
0: Tak, to tak
1: Tak,
0: na
1: możemy to obiecać.
0: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń, czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji, czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
0: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
2: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. A w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
0: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
1: To prawda,
0: odchodziło,
1: tak.
0: te czasy już minęły, rozumiem.
1: To już
0: To,
1: przeszłość,
0: tak.
1: dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie. A też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich, no, paletę jakby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku,

0: roku szkolnym. Pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w naszym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsce wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać żadnego ucznia.
0: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: i to by było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał.

0: po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
1: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
2: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej, właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy, właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
3: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
3: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
2: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
3: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundial, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
3: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
2: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. Ale tak to no ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
3: I na koniec ulubiony zawodnik?
2: Robert Lewandowski.
4: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
3: Jakim klubowi?
4: Arsenal.
3: Dzisiaj w bibliotece, ale nie czytamy książek, dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
5: No ja już jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się tak naturalnie, bo... Nie wiem jak, po prostu.
6: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
3: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
5: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
6: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
3: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
6: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
5: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
3: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
5: A tak ogólnie all time, czy?
3: Znaczy na tych mistrzostwach.
5: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
6: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
3: Dlaczego?
5: Kolega się nie zna.
6: Nie, ponieważ kibice od dzieciaka Barcelona.

0: Nie jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
1: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
2: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantinowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa sobie tego życzycie.
3: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
2: Chcemy Pauli.
3: Dziękuję.
2: To jest nasz
3: już mogę
2: dyplom,
3: przejąć.
2: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
3: Jeszcze raz gratuluję.
2: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
3: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
2: Dobrze.
3: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Wrocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Wrocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
1: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Boutique. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
4: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu. Począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych

0: czasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
1: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
2: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
2: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
3: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
4: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
3: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
4: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
3: A czy ma pan jakieś marzenie morze wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
4: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
3: Z wyjazdem. Albo osobiste.
4: No, ja Majce zapomnimy, nie?
3: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
5: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
3: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
5: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
6: Tak, mam.
3: W jakiś wyjazd?
6: Tak, do Egiptu.
3: A czemu do Egiptu?
6: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.

0: A teczka gdzie?
1: No teraz będę jechała na Mazury, potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam, także powoli będę odpoczywać.
0: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
1: Byłam
0: Te same miejsca, czy gdzieś indziej?
1: w innych.
0: Innych.
1: W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
0: A mam jeszcze pytanko. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
1: No, jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
0: Jedzie pani sama, czy z kimś?
1: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
0: Plany wakacyjne tegoroczne.
2: Na boisko chodzić.
0: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
2: Tak, na wakacjach w Grecji.
0: Chciałbyś tam wrócić może?
2: No, chciałbym.
0: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
2: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
3: Stan morze?
0: Jasne Boże. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
3: Też nad morzem.
0: Też nad morzem.
3: Tak.
0: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
3: Piękna pogoda.
4: W góry.
0: Wyjazd z góry.
4: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
0: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
4: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
5: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
0: Wietnamu. A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać? Może za granicę?
5: Właśnie ten Wietnam.
6: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach: w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
7: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu, a potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w Centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Forum Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
6: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny

Świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: tak.
0: Tak,
1: szósty
0: o,
1: rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok, w związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch, do Austrii, i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej. I wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym, dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować.

0: sterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich, no,
1: Mówi
0: chociaż
1: Pan o
0: szeroko.
1: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w sobotę i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości
1: No
2: finansowany
1: właśnie.
2: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad. Także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej
2: ujawniają.
1: pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
2: I
1: ugotować
2: też
1: obiad.
2: jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
0: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z

subkultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów.

0: pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu. Czy
1: Trzeba
0: to już jest
1: wsparcie.
0: niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
1: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć tam około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, a też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
0: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z takiego doświadczenia.
1: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola,
0: Tym
1: ale i
0: większa
1: tego się, tak,
0: satysfakcja.
1: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
0: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
1: To z
0: więcej.
1: pewnością.
0: Tak, to tak
1: Tak,
0: na
1: możemy to obiecać.
0: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów, i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten

0: sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku, także w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: to
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość, tak. Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie, nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w Zespole Szkół Technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać żadnego ucznia.
2: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A

0: Technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: I to by
0: doposażonych.
1: było na tyle, bo to już się zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
2: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu,

0: że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są: Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
1: A jak u ciebie?
2: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na Mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
0: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak. No każda drużyna jest świetna. Tu nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to jest, zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
2: Znaczy, ja mam wielu faworytów. Ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo, tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuję, żeby spełnił swoje marzenie. A tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik.
0: Robert Lewandowski.
2: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no.
1: Jakim klubowi?
2: Arsenal.
1: Dzisiaj biblioteca, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja się jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się, no, tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie, jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie on time, czy.
1: Znaczy na tych mistrzostwach, o.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytego życzę.
7: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
6: To
7: Dziękuję
6: jest
7: pięknie.
6: nasz
7: Już mogę
6: dyplom,
7: przejechać.
6: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę.

0: nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości
1: Co?
0: 5000 zł,
1: Jeszcze raz gratuluję.
0: przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
1: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
2: Proszę, bo ustali kilka kati. Festa, pedia.
1: Festa.
2: Wchodzimy para poli.
1: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
0: Dobrze.
2: Futboskar, dimi, się zagirmy kalitery.
1: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem.
2: Wchodzimy para poli.
1: A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie ją miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
3: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
4: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
3: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe.

0: gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
1: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
0: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
1: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
0: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A teczka gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury, potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam, także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych.
2: W innych?
6: W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanko. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
2: Jeździ pani sama czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Plany wakacyjne tegoroczne?
7: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku byłeś może?
7: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
7: No, chciałbym.
2: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
7: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
8: Okay. Stan morze?
2: Ja ten morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
8: Też nad morzem.

0: nad morzem.
1: Tak.
0: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
2: Jakiś wyjazd za granicę?
1: Piękna pogoda.
3: W góry.
0: Wyjazd z góry.
3: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
0: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
3: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
4: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
0: Wietnamu? A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
4: No właśnie ten Wietnam.
5: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
6: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
5: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat. Od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może tak.
1: Tak,
0: o,
1: szósty
0: pójdźmy
1: rok.
0: Na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok, w związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób, oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się, jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich. No,
0: mówi pan tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
1: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
0: W ciągu tych 6 lat

0: ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus Plus? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
1: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
0: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
1: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
0: właśnie
1: z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były śniadania i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
0: pewnie lepiej
1: ujawniają.
0: Pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie ugotować.
1: I też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
0: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
0: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek

0: już sobie daję radę w tym języku. To czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
1: Trzeba,
0: to już jest
1: tak.
0: niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
1: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
0: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to była świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja. Będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
1: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to nie jest taka łatwa rola,
0: Tym
1: ale i
0: większa
1: tego się, tak,
0: satysfakcja.
1: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego. Że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
0: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
1: To z
0: więcej.
1: pewnością.
0: Tak, to tak
1: Tak,
0: na
1: możemy to obiecać.
0: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych. I to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr

0: zintegrowanego systemu kształcenia. I jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku, także a w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w te w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: to
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość,
1: tak.
2: Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w Zespole Szkół Technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich paletę jakby jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w naszym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsce wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać żadnego ucznia.
2: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy

0: sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: I to by
0: doposażonych.
1: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
2: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch.

0: prawda, nie grają obecnie na mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra, ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
2: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo

0: Nie. Według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
1: Znaczy, ja mam wielu faworytów. Ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuję, żeby spełnić swoje marzenie. Ale tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
2: I na koniec ulubiony zawodnik?
0: Robert Lewandowski.
1: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no.
2: Jakim klubowi?
1: Arsenal.
2: Dzisiaj biblioteca, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się, no, tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
2: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
2: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie all time, czy.
2: Znaczy na tych mistrzostwach, o.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
2: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytego życzycie.
7: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
6: To
7: Dziękuję
6: jest
7: pięknie.
6: nasz
7: Już mogę
6: dyplom,
7: przejechać.
6: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł,
7: Jeszcze raz gratuluję.
6: przeznaczony na promocję w
7: Gratuluję.
6: mediach społecznościowych.
7: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek, cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
6: Bardzo proszę. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Μου είμαι ο πω γρέσκο, για πρωτούματι.
6: Dobrze. Που μας κάνετε τιμή και θα γίνουμε καλύτεροι.
7: Bardzo chciałem podziękować, bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili.
8: Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę.

0: że jestem.
1: Wkarczymy paraboli.
0: A teraz może ja coś powiem.
2: Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Wrocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Wrocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
3: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Boutique. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Wrocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
4: Na terenie Nadleśnictwa Wrocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Wrocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
3: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Wrocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
5: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Wrocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Wrocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana bezpieczna, betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane.

0: czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
0: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan takie, jakieś takie marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A ty gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
6: No, jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
2: Jeździ pani sama czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Plany wakacyjne tegoroczne?
7: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku byłeś może?
7: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
7: No, chciałbym.
2: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
7: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
8: Okay. Stan morze?
2: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
8: Też nad morzem.
2: Też nad morzem.
8: Tak.
2: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
8: Jakiś wyjazd za granicę? Piękna pogoda. W góry.
2: Wyjazd w góry.
8: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
2: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie, może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
8: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
9: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
2: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
9: No właśnie ten Wietnam.
1: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
10: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie

0: Wszystkie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19 Teatr Sza. To już będzie bardziej poważnie dla dorosłych. Portret Doriana Greya. Kończymy o 20:00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14 w Amfiteatrze, od 17 na Skwerku Miejskim. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
1: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może tak.
1: Tak,
0: o,
1: szósty
0: pójdźmy
1: rok.
0: Na kompromis. Tak. Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 mniej więcej 13 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I

0: Tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam na wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, no bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
1: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
0: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, no bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie, oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem, niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich, no,
1: Mówi
0: chociaż
1: Pan
0: szeroko.
1: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w sobotę i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład od płatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości
1: No
2: finansowany
1: właśnie.
2: właśnie z Erasmusa. Także.

0: w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej
0: ujawniają.
1: pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
0: I
1: ugotować.
0: też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino, to były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak, trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
2: Trzeba,
1: to już jest
2: tak.
1: niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, a też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się.

0: W tej chwili kończy ta akredytacja. Będziecie Państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać, no, z takiego doświadczenia.
1: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola,
0: Tym
1: ale i
0: większa
1: tego się, tak,
0: satysfakcja.
1: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego. Że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
0: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
1: To z
0: więcej.
1: pewnością.
0: Tak, to tak
1: Tak,
0: na
1: możemy to obiecać.
0: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
0: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
2: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. A w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w te w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowania

0: kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: To
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość,
1: Tak.
2: Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie, nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w Zespole Szkół Technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentację i czekamy na przetarg, cztery pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
2: Jednak,
1: żadnego
2: tak.
1: Ucznia.
2: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: i to by było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
0: dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę

0: Już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karne?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwa mecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundial, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo, tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. Ale tak to no,

0: Ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji. Można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik?
2: Robert Lewandowski.
0: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
1: Jakim klubowi?
0: Arsenal.
1: Dzisiaj biblioteka, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej w FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem, czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii, niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie on time, czy...
1: Znaczy na tych mistrzostwach.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka w Barcelonie i jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. 8. edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytek życzycie.
7: Pięknie, dziękuję, bardzo dziękuję.
6: Serdecznie by Pauli.
7: Dziękuję.
6: To jest nasz
7: już mogę dyplom,
6: tak, a także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
7: Jeszcze raz gratuluję.
6: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
7: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach Gminnego Programu Miasta Włocławek, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
8: Proszę, proszę, Kati,
7: proszę,
8: proszę.
7: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
8: Dobrze. Dobrze.
7: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem.
8: Chcemy paraboli.
7: A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka.

0: od niedawna, bo rok czasu. Ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło. I z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
1: Konkurs markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Boutique. W 2024 Tymomania. Zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
2: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu. Począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
1: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
3: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
3: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej, odbędzie się wizja lokalna. Zapraszam.

0: zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
1: Dzięki bardzo.
2: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
1: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
1: A czy ma pan jakieś takie marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
1: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
1: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
1: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
1: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
1: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
1: A ty gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury, potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam, także powoli będę odpoczywać.
1: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
1: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
1: A mam jeszcze pytanie, jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce, no jest super.
1: Jeździ pani sama czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
1: Plany wakacyjne tegoroczne?
7: Na boisko chodzić.
1: Na boisko. A czy w zeszłym roku byłeś może?
7: Tak, na wakacjach w Grecji.
1: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
7: No, chciałbym.
1: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
7: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
8: Okay. Stan morze?
1: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
8: Też nad morzem.
1: Też nad morzem.
8: Tak.
1: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
8: Jakiś wyjazd za granicę? Piękna pogoda.
6: W góry.
1: Wyjazd w góry.
6: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
1: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
6: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
9: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
1: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
9: No właśnie ten Wietnam.
2: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
10: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w Centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18:00 Teatr na walizkach w spektaklu

0: Rada. O 19:00 Teatr Sza. To już będzie bardziej poważnie dla dorosłych. Portret Doriana Greya. Kończymy o 20:00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14:00 w Amfiteatrze, od 17:00 na Skwerku Miejskim. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
1: Gramofon to doskonała okazja.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Wrocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może tak.
1: Tak,
0: o,
1: szósty rok.
0: Pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej. I wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym, dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa tak,

0: i wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje.
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie, mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób, oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, no bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się, jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich, no,
0: Mówi
1: chociaż
0: Pan o
1: szeroko.
0: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
1: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają jeszcze taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
0: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
0: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład od płatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
0: No właśnie.
2: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były śniadania i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad. Także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
0: Pewnie lepiej pójść
2: ujawniają.
0: do kina na przykład, czy do

0: muzeum za te pieniądze i wspólnie
1: I
0: ugotować.
1: też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino, to były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
0: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to widzieć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
0: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy to już jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć sobie około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
0: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to była świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
2: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty

0: jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola, ale
1: tym
0: i
1: większa
0: tego się,
1: satysfakcja.
0: tak, no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym i uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
2: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku, także a w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w te w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt

0: czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
1: To prawda,
0: odchodziło,
1: tak.
0: te czasy już minęły, rozumiem.
1: To już
0: To,
1: przeszłość,
0: tak.
1: dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu, stoimy przy maszynie. A też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane dokumentacje i czekamy na przetarg, cztery pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym
0: Myślę,
1: obszarze.
0: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
1: Jednak
0: żadnego
1: tak.
0: ucznia.
1: Jednak zawsze warto, Panie Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
0: I to by
1: doposażonych.
0: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
1: Dziękuję.
0: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy wracamy. Miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. A tak to no ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
2: I na koniec ulubiony zawodnik?
3: Robert Lewandowski.
4: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
2: Jakiemu klubowi?
4: Arsenal.
2: Dzisiaj w bibliotece, ale nie czytamy książek, dzisiaj wielkie granie, turniej w FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
5: No ja jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się no, tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
6: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
2: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
5: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
6: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem, czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych

0: faworytów Francja, którą grasz.
1: No coś mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
2: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
0: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
2: A tak ogólnie all time, czy...
0: Znaczy na tych mistrzostwach. O.
2: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
1: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
0: Dlaczego?
2: Kolega się nie zna.
1: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
3: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
4: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbyt tego życzycie.
5: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
4: To jest nasz
5: Już mogę
4: dyplom,
5: przejąć.
4: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości
5: Co?
4: 5000 zł,
5: Jeszcze raz gratuluję.
4: przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
5: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek, cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
6: Proszę, proszę.
5: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
6: Dobrze.
5: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie ją miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
3: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2000

0: 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
1: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
0: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
2: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
0: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
2: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
3: Dzięki bardzo.
0: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
4: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
3: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
4: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
3: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
4: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
3: Nie z wyjazdem, albo osobiste.
4: No, ja Majce zapomnimy, nie?
3: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
5: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
3: A powiedz mi, jakie masz takie swoje

0: Marzenie wakacyjne. Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
1: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
2: Tak, mam.
0: W jakiś wyjazd?
2: Tak, do Egiptu.
0: A czemu do Egiptu?
2: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
0: A teczka gdzie?
3: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
0: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
3: Byłam.
0: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
3: W innych. W Wielicy byłam, w Krakowie, w Polsce.
0: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
3: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
0: Czy jeździ pani sama, czy z kimś?
3: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
0: Plany wakacyjne tegoroczne?
4: Na boisko chodzić.
0: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
4: Tak, na wakacjach w Grecji.
0: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
4: No, chciałbym.
0: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
4: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
5: Okej. Okay. Stan morze?
0: Ja ten morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
5: Też nad morzem. Tak.
0: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
5: Jakiś wyjazd za granicę? Piękna pogoda.
3: W góry.
0: Wyjazd w góry.
3: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
0: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
3: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
6: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
0: Wietnamu? A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
6: Właśnie ten Wietnam.
7: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
8: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
7: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską.

0: Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat. Od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: tak.
0: Tak,
1: szósty
0: o,
1: rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok, w związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwolił pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w

0: uczonym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich. No,
1: mówi pan tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki, także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były śniadania i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: pewnie lepiej
2: ujawniają.
1: Pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie ugotować.
2: I też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
0: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to widzieć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy.

0: Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie, relacje z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak, trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
0: Trzeba,
1: to już jest
0: tak.
1: niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
0: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtymże miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to nie jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się,
1: satysfakcja.
0: tak, no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy konieczny ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt.

0: projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
1: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea i właśnie teraz

0: ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym i uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku, także w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: to
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość, tak. Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej, w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe, mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym
1: Myślę,
2: wdrażane.
1: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo

0: Nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
1: Jednak
0: żadnego
1: tak.
0: ucznia.
1: Jednak zawsze warto, pani doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych,
0: I
1: dobrze
0: to by
1: doposażonych.
0: było na tyle, bo to już się zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
1: Dziękuję.
0: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka? Kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on

0: się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
1: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
2: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
3: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
3: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
2: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
3: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundial, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
3: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
2: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. A to tak to no ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
3: I na koniec ulubiony zawodnik?
2: Robert Lewandowski.
4: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozytywny. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
3: Jakim klubowi?
4: Arsenal.
3: Dzisiaj w bibliotece, ale nie czytamy książek, dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
5: No ja jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się tak naturalnie, bo... Nie wiem jak, po prostu.
6: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
3: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
5: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
6: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
3: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
6: No to mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
5: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
3: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
5: A tak ogólnie all time, czy?
3: Znaczy na tych mistrzostwach.
5: O. A na tych mistrzostwach no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
6: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
3: Dlaczego?
5: Kolega się nie zna.
6: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka w Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki niemu piłkę.
1: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku.

0: porządku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. 8. edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
1: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytek życzycie.
2: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
3: Ale co by Pauli?
2: Dziękuję.
1: To jest nasz
2: już mogę dyplom,
1: tak, a także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
2: Jeszcze raz gratuluję.
1: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
2: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
1: Dobrze.
2: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim, śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
0: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
4: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku.

0: odpoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
1: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
2: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogockiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
2: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
3: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
4: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
3: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
4: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
3: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
4: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
3: Z wyjazdem. Albo osobiste.
4: No, ja majce zapomnimy, nie?
3: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
5: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
3: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
5: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
6: Tak, mam.
3: W jakiś wyjazd?
6: Tak, do Egiptu.
3: A czemu do Egiptu?
6: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
3: A ty gdzie?
7: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
3: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była?

0: Byłam.
1: Te same miejsca, czy gdzieś indziej?
0: W innych.
1: W innych.
0: W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
1: A mam jeszcze pytanko. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
0: No, jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
1: Jeździ pani sama, czy z kimś?
0: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
1: Czy plany wakacyjne tegoroczne?
2: Na boisko chodzić.
1: Na boisko. A czy w zeszłym roku już byłeś może?
2: Tak, na wakacjach w Grecji.
1: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
2: No, chciałbym.
1: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
2: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
3: Okay. Stan morze?
1: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
3: Też nad morzem.
1: Też nad morzem.
3: Tak.
1: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
3: Piękna pogoda.
4: W góry.
1: Wyjazd w góry.
4: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
1: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
4: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
5: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
1: Wietnamu? A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać może za granicę?
5: Właśnie ten Wietnam.
6: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
7: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
6: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym

0: Innym życiu znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: Tak,
0: tak. O,
1: szósty rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii, i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak, żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej. I wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym, dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam na wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, no bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, no bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów.

0: dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich, no,
1: Mówi pan
0: szeroko.
1: Tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki, także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: no właśnie.
2: Właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były śniadania i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: pewnie lepiej
2: ujawniają.
1: Pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie ugotować.
2: I też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
0: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że

0: integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie, takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy to już jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
0: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako Zespół Szkół Technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola, ale...
1: Tym większa satysfakcja.
0: Tak, no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze więcej.
0: To z pewnością.
1: Tak, to tak,
0: tak
1: na
0: możemy to obiecać.
1: Podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże.

0: zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym i uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten Klub Młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku, także w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn odchodziło.
2: Prawda, tak.
1: Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość, tak. Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w Zespole Szkół Technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy.

0: wyspawania. To wszystko będzie w naszym pokruszku.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać żadnego ucznia.
0: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: i to by było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy, miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętu.

0: które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
1: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
2: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
1: Okej, okay, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
0: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
1: A jak u ciebie?
2: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundial, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
0: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, tu nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to jest, zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
2: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. Ale tak to no ciężko stwierdzić, to są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik?
0: Robert Lewandowski.
2: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
1: Jakim klubowi?
2: Arsenal.
1: Dzisiaj biblioteka, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja już jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie. A to wiedziałem się tak naturalnie, bo... Nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano. A ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie on time, czy...
1: Znaczy na tych mistrzostwach.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to

0: dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę pani Urszulo i panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się państwu rozwijał jak najbardziej państwa zbytego życzycie.
1: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.

0: przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
1: Bardzo proszę, bo stałem dziennika Kati. Festa, pedia. Festa.
0: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
1: Dobrze. Buscar di mi, che sarebbe calitari.
0: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie ją miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
2: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 Butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
3: Na terenie nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
2: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
3: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować.

0: ten projekt ma być miejscem no, podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
0: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan jakieś takie marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A ty gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych. W Wielicy byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
2: Czy jedzie pani sama, czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Czy plany wakacyjne tegoroczne?
7: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
7: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
7: No, chciałbym.
2: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
7: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
8: Okay. Stąd morze?
2: Ja stąd morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
8: Też nad morzem.
2: Też nad morzem.
8: Tak.
2: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
8: Jakiś wyjazd za granicę? Piękna pogoda.
6: W góry.
2: Wyjazd w góry.
6: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
2: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
6: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
9: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
2: Wietnamu? A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
9: No właśnie ten Wietnam.
1: Choć kierunki wyjazdów są

0: bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
0: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: tak.
0: Tak,
1: szósty
0: o,
1: rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok, w związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach.

0: tak również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2000, mniej więcej 13 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny i tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam na wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, no bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, no bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się, jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich, no,
0: Mówi
1: chociaż
0: Pan
1: szeroko.
0: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
1: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają jeszcze taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
0: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak. jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić sami.

0: samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
0: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: No właśnie.
0: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były śniadania i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej
0: ujawniają.
1: pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
0: I
1: ugotować.
0: też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy to już jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie, do tej pracy z uczniami tam, w tamtymszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie

0: lepiej się sprawują nawet niż tamtejsi w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to była świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja. Będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to nie jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się,
1: satysfakcja.
0: tak, no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego. Że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych